0: Oshiri, sette bai chinisto.
1: Na pohody v Mozikomerce. Radio Folk.